0: Fajn. Náš TikTok není trapný. Slibujeme.
1: Hledáš vibe, humor i cool songy?
0: Sleduj Fajn.